Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

0: karaj mu umrzeć pragnę.
1: Karaj adim, karaj barst. Da karaj baal makrajme wiarynnych.
0: Karaj lekba ujał mamen.
1: Es dinimni tasła mamen.
0: Har adam ne men sila amen.
1: Didin anen bahen amen.
0: Es dinimni horwe majmen.
1: Dajat ne da cajpa majmen.
0: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy. A ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
1: Bardun jest
0: za przygoda innych pójść świata
1: w kandę.
0: Mądrość usła zdobywać w naukach.
1: Dunianen kylhandę.
0: Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowy duch pełnych światła szukam.
1: Jatlarda,
0: gotle naszej prostoran wiary.
1: Zrozumek
0: młody połączony.
1: Niech rozwieje się
0: rok
1: paramen.
0: Niech nastanie
1: dzień
0: uspa
1: upragniony.
0: O menim belgimdi.
1: Cykma
0: tunokluk tam.
1: Mienim kisen cimdi.

Humanitas. Beskidy mi jak dola chorbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mia krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w serciach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisamy zastawlena.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodowego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tydzień.
1: Dziarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 4, 5, 24 sicznia 1940 roku. Tkaczyku Fort Morgan, Colorado, pyszut skrenyci powidnowy sancz pid datom 2 sicznia 1947 roku. Pysze młody chłopec, który niedawno wernu się z Germanii. Teper wam napyszu, czego ja był w Germanii. Brale odhewal prymusowo do roboty, to szołtys podał mnie na listu. Ja nie chodził i ty, to przyszło germańskie gestapo i powiele mi, że jak nie pidu, jak dagde wteczu, to ciu rodynu wyaresztujut. Jak mnie zabrało germańskie gestapo, to mnie otrzykuło aż pit szwajcarsku hranyciu i tam dalej mnie do Bauera, selanyna niemieckiego, do takiego czorta najhierszego, że po ciłych dniach w robocie mi nachodził datę a na oddychnuty, a mi nachodził cygara datę za korety, choć jem mał czasem słowo, bo szkoda mu było toho czasu, żebym się z cygarą nie zabawił. Listy się dost chodziło. I tak mnie mordował za 5 roku, aż do kińcia wojny. Poklane przyszło francuskie wojsko, aż francuskie wojsko odosłało mnie do domu. Pysze mama toho chłopcia. Dowidujesz się do rocha sestro o brati Petri i o sestri Paraski i o Dionizyju. To tylko my onych czuli, że podali się do Charkowa, a wernuli się do Tarnopolskiej oblasty. I z tych, że to wyjechali, to czom se nikto do nikogo nie pisze i dokładnego adresu od nich nie znamy. I z Poworoznyka wyjechało 180 rodyn, a 70 ostało się w Poworozniku. Na wierzchnim kińcy zostali toty. Jeden fecko Juszczak, Sandro Sitko i w omlini bodakanyna Diłka. Tymka Halaka synowe, Łaśko, Petro i Hryc Halaky, fecko Krzysztofyk. O wszystkich wam nie piszu, bo i tak wszystkich nie znate. Stare wymerli, a młodych nie znate. Kondrat Koliczko został i jeszcze żyje. A w Krenyci na Staroj Dorozi nie został ani jeden. Po cerką zostało 6 familii. Choroszczak, Chopej, Capok, Petryk. A wece nie znam, jak się nazywają, bo w ciłej Krenyci ze zdrojem zostało 25 rodyn. Jeszcze w Lipce my czuli, że sestra Paraska i Iwanio Petryszak, tot, że to mieszkał powyższe sestry Paraski, już pomerli. Dowidujecie się, co mamy sztoisty i co mamy ubrania, to jak może maty, kiedy już 10 roków, jak mąż mi mer. Została jem z małymi dziećmi i tak mia wojna została. Jak przyszli heł Germany, to syna zabrali do Germanii na robotu, a diłka moja ani na nedilu nie mogła się doma obstojaty, bo jej brali na szarwarkę do okopiu i do innych robit. To jak jem była razem z dziećmi, to jem mała 2 korowy i jałiłku, a potem 1 korowę i jałiłku mi zabrali na kontyngent, a 2 korowa mi zachworiła i zdochła. To tak jem się wojnu dorobyła, że to nie mam nic. Germani brali i zerno, i gruli, i sino, a robyty nie był kto, bo ja już mam 62 roky, to jak jem mogła dać radu. Tak piszła jem ku diłci, że oddana na boci i żyju na jej łaści. Że mi das, to o tom żyju. A diłka tyż niczego duże nie maje, bo chora, bo robyty nie może. I takie nasze zakapane życie. A syn teper przyszedł z Germanii. To dobry, że zdrowy przyszedł, bo jak to z niewoli. A na razie hełnuje niejakoj roboty, bo to grosza nie zarobyt. Żdynia, powit korleci. Pysze Petro Myzgała do swata Danyła Żydiaka w Somerville, New Jersey, pod datą 3 grudnia 1946. Moje powodzenia dost kiepskie, bo ja ożenił się do łucha, ale już 5 roków, jak mi żena pomerła. To wy dobrze znate, jak to w diłciowy prożywaty ciężko. Teper jako woziacia. Pierwsze małem jak jest u gospodarku, a teper mi odebrali. Nie mam nic. I donoszę wam, że byłem w Niemczyni, w niewoli, 6 miesiaciów. Tom dumał, że to tam propadł, bo bardzo było trudno wytrzymać. Proszę was, czy wy tam nie znate de obrati Michali z Myzgaliłki? Może by wy dowidali się za neho i za Ulijanku i Andryja z Pesariłki? Bo heł się teper nie dowidat nic, bo Rychwałd jest pusty. Jak jechał swat Seman do Rosji, tom się z nima pożegnał w Gorleciach na mości. I dowiduju się, czy wy tam nie znate o naści Pecylak po sestri Warwarii i czy wy nie znate jeszcze o Stefani Kowali. To mi odpyszte o wszystkich. pozdrawlaju wsich rychwałczaniów, co tam sód, czy by one nie były takie dobre, czy by mnie wszystkich od jednego dolara nie przysłali, bo nam ja dost wielka bita. Wola nyszňa powicanok. Frank Barna, Fort William, pouczył świże pismo od sestrynej dońki Olhy po morzu Maryn. Donosyt, że pouczała pismo z 28 listopada. Jak widno z tego pisma, tepar dochodzi do skoro i jej pismo było w dorozilem 3 tyżni, chociaż było puszczone zwyczajną pocztą i nieregistrowane. My, dziękuję Bogu, zdrowy i powodzenia nasze rozmaite. Majko, 22 listopada, złożył przysiachu w Warszawie, tak samo szwagier stylawy, to im tak kazale, że dłużej nie będą w Polsce jak 2 miesiące, a my z Hanią zostajemy, bo razem nie można jechaty. Dalsze pytaje te wujku, czy ty jeszcze nie przyszedł koniec? To wy, wujku, pomylili się, bo to nie ty tak robili, lem ty, że ich kopajut, to takie same. Dolara, że to wy mnie posłali, ja nie dostała. Pełno ho wyniali. Świerżowa Ruska, powid jasło. Redakcja Karpackiej Rusy dostała i sportnoho powid gorleci śledujuczu prośbu. Bortne, 20 grudnia 1946. Ja, Pajza Kopcza, rodom z osela Świerżowa Ruska po odcu Kowal, zamieszkała w seli Bortne, wdoła po mórzu Kondrati Kopcza, której pomyr w 1944 roku ostała się z drobnymi 6 dietmy. Najstarszy syn był zabrany na roboty do Niemczyny i nie wernął się. Nie mają tu bliskiej rodyny, ponieważ rodyna wyjechała do Rosji. W Ameryce mają jednego brata, Kowala Leszka, syna Demka, ale nie mają od niego żadnej wiadomości, co żyje i gdzie. Kto by znał za niego, a może on sam poczytać, to najmniej odpisze. Dalsze prosiłabym o adresy Warwary Sosenko, Diuka Iwana, Jurka Reszetaria, syn Wasyla, Panteleimona Szczerby, syn Iwana, Pajzy Werbyńskoj, Diuka Petra, Tereski i Rozalei Sudyk, Diuka Iwana. Może kotre z nich prysłałoby mi biedniej wdowi. Chęńku pomicz, a jak nit, to chocki list, kotry budę dla mnie wielką potichą. Szlu wam serdeczne pozdrowienia i życzę wam wesołych świat i szczęśliwego nowego 1948 roku. Pajza Kopcza, Seło Bortne, Poczta Sękoła, Powit Korleci, Małopolska, Poland. Ignaty Durniak w Jonkers dostał pismo od 20-rocznego chłopcia Andryja Wandzlyka, rodom z Hańczoły, który 2 roky temu wstąpił dobrowolcom w riady Krasnej Armii i służy w niej do tego czasu. 10 grudnia 1946 roku. Dobry den, ili wieczór. Drogi mi Dituś, oto ja, wasz wnuczok, pyszu do was paru słów, przy których słowach pozdrawiam was wszystkich duże krasno i serdeczno. List ja wasz dostał, za który wam bardzo dziękuję, bom się dowidał o waszym zdrowiu ta powożeniu. Moje powodzenia dobre, Dituś, ja żyję dobry do tego czasu i wam toho żywaju. O swojej krasnoarmijskiej żyzni mogę skazać, że to był czas taki, kiedy nam było rozmaito. A teper, prosimy Boga o zdrowia, to się dast wszystko wytrzymaty. A mama i sestra żyją tepre w sowickim sojuzi. Pyszu, że im dobry. Lem kolej hale, to im pokrali na dorozi. Ja już znam deony. Każdy tyżden mam od nich list. To mi pisali, żeby ja próbował napisać do was, a no ale ja dumał, że to list nie dojdę. A tu wy mi napisali. Ich na tej durniak dostał adres Andryja Wandzelyka od jego mamy z sowickiego sojuza i napisał jemu tak. Pyszete mi diduś, że mama bar zbanują za mną, że aż ich serce zaboliło. To wy znate jakie mama. Lem się kłos zastarają, to już chwory. To i ja im pyszu, ale nie pomagaje. Diduś, mi wesoło, że ty. Istę mam dost, że to i spania dobre. No chodzono i wesoło, ale wce dumka o domi, o swoich rydnych Karpatach, bo ja lem sam jeden z Hańczoły. Nawet z druhych seł nie nikogo. To nie czuję swojego lemkiwskiego języka. Teper ja list wasz dostał i był w nim jeden dolar. To ja nawet i nie dumał, że to list dojdę. A tu i dolar przyszedł. Mama mi pisała, że to z ich listu wyniale dolar. Jak dostanete mi list, to mi zaraz odpiszcie, a na drugi raz ja wam napiszę bilsze i swoją fotografię wam poszlu. Teper wam nie mam, że to bilsze pisatelem, lem was jeszcze raz pozdrawiam, wsich duże krasno ta serdeczno i także pozdrawiam te tam ci urodynu, najdomene pyszut. I proszę was, piszcie do mojej mamy.

0: Jest četvr, 20. srpnja augusta 2026. roka. A na noviny rady Jalem FM prosit Olena Stefanovská. Včera v Gorliciach upamiatnili 84. ričnicu likvidácii Gorlického geta. Події začalися в południe при памятнику при улице Кшиві і улице Стражацькій. На місці, зв'язаному з трагічною історією горлицьких жодів, відбувся апель пам'яті. Подію попровадив доктор Лукаш Поломський з товариства «Сандецький штетл». Серед учасників були мечанчома бургомайстер Горлиць Рафал Кукла і віцестароста горлицького повіту Марчін Кшемійський. Горлицьке гетто було створене німецькими окупантами в жовтні октябрі 1941 року. Trafiło do niego 3,5 tysiąca miejscowych Żydów, a też osoby pereselano z okolicznych miejscowości. Najtragiczniejsze podzieje rozegrały się w sierpniu augusti 1942 roku. Między 14 i 19 sierpnia augusta Niemcy prowadzili egzekucji. Zamordowanych w tym czasie było około 900 osób. Reszta była deportowana do niemieckiego łagru śmierci w Pełszcy. W upamiętnieniach wzięli uczest osoby duchowne, maczeńczoma paro grekokatolickiej parochii Preobrażenia Ospodniego w Gorliciach otec Witalij Bojko. W dniach 15-16 sierpnia augusta w Szaszowie Bardejowskiego Okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na prestnik Uspienia Preświatej Bohorodyci za nowym stylom. Sobotni program począł przy wydaniu putnikiu, które išli do Szaszowu i pisze z Bardejowa. Na tej puty brał uczest i wysokoprośwaszczenny władoka Jona Maksym, preaszyłski archiepiskop i metropolita. Ołownym punktem odpustu była niedzielna liturgia. Przed liturgią odbył się obriad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowoj przy nagodzie 320. rocznicy jej slezienia odnowlenoma koronkami. Podle dostupnych historycznych zapisów to ta ikona w 1706 roku slezyła krwawą slezę z bóków Jezus Chrystus w czasie mochtożniu. Od 1845 roku w Szaszowie odbywają się każdego roku odpusto przy nagodzie prezdnika Uspienia Preświatej Bohorodyci. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabudkowo-drewnianych obiektach Niskiego i Sandeckiego Beskidiu odbuda się festiwal Muzyka Zaklata w Deremi. Koncerty będą organizowane maczańczyma w cerkłach w Kwiatony i Werchomly Wielki, w Mazierskiej Zagrodzie Włosy, przy Gosteli w Sankowi ta w Amfiteatrii w Włosowi. W programie podziei naszli się artysta, jako reprezentują różne muzyczne gatunki, od muzyki inspirowanej tradycją Karpat i folklorom, po współczesną alternatywną muzykę i pop. Festiwal otwory dwarny hora, a podczas dalszych dni wystuplat meczeńczyma Wojtek Szumański, Tula i Wołosi. Podziei towaryszoty budą też warsztaty remysła, prezentacji regionalnych straw, degustacji lokalnych produktów i ziela. Każda z podziei ma boty na hodą, żeby poznać wyjątkowe dziedzictwo szlaku drewnianej architektury w Małopolsce. Wszystko koncerty są bezpłatne. Grekokatolickie archiepiskopstwo w Priaszowie poczyna wielką renowację katedralnego soboru Świętego Jana Chrzciciela i episkopskiego pałacu. Obnowienie nacjonalnych kulturnych pamiątek w sumie majże 1,5 miliona euro przedstawuje jedną z najwyznaczniejszych inwestycji do ochrony historycznej dziedzictwa w Priaszowie za ostatni rok. Realizacja projektu jest naplanowana na period 24 miesięcy. Główną celą projektu jest zachować, odnowić i sprystupnić dwuznaczną kulturną pamiątkę, która należy do historycznego centra Priaszowa. Sobor Świętego Jana Chrzciciela należy do najstarszego i najcienniejszego sakralną budowę w Priaszowie. Jego historia sięga aż do XIV stulecia. Pośrednia wielka renowacja całego kompleksu soboru i pałacu проходила в роках 1994-1995.
1: То були новини Радія ЛМФМ.

Od ranka. Łestaulu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockoho wiknom, lem z oddzielnyma dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu od ranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci kadysi wynesty musiat. Zaświta toho Morianku.

Lemkiłskie archiwum to miejsce, w którym dowidate się pro historii Lemkiłriczy, jakich deinde nie przeczytate, ani nie najdete. Słuchajcie z Lemkiłskiego archiwum w Radiu Ruskoj Bursy LEM FM, Paulo Hanas. Dneska w Lemkiłskim archiwum znachody 94. rocznicy Florińskiego Owicze opowiem pro doktora Jarosława Kaczmarczyka i pro jego życia. Jarosław Kaczmarczyk urodził się w rodzinie o długich świaszczenniczych tradycjach. Jego niano Teofil Kaczmarczyk żył w rokach 1844-1922. Był win parochą w Bilcarewi. Matę jego była diłką parocha z Krenesi i muszyńskiego dekana, odcia Wiktora Żegietiuskoho. Żył win w rokach 1809-1888. Był to człowiek, jaki miał wielkie plany co do Lemkowiny, a przede wszystkim co do Krenesi. Widział win w Krenesi miejsce na postawienia hołnego chramu Lemkowiny. W związku z tymi planami otec Wiktor Żegietiuski wybudował veličeznu murowaną cerkę i prychodstwo w Krenici.

Właśnie w takiej rodzinie 29 marca 1884 roku przyszedł na świat Jarosław Kaczmarczyk. Jego niania nie był lem zwyczajnym świaszczynnikom, ale też co spilnym diaczom. Był więc členom powitowej rady i powitowej szkilnej rady w Grybowi. W instytucjach, w jakich zasiadał, miał win wiele do powiedzenia. Otec Teofil Kaczmarczyk dbał wse o to, żeby jego synowe pyśli śladami swojego niania. Jarosław, podobnie jak jego bratia, rozpoczął studia prawnicze na Lwiwskim Uniwersytecie. W roku akademickim 1904-1905 przeniósł się na Uniwersytet do Innsbrucku. Był win dwa semestry, po czym wernął do Lwowa. W 1908 roku oboronił doktorat. Po studiach Jarosław rozpoczął robotę w Wyższym Krajowym Sądzie w Gracu. W Gracu robił przeszło jeden rok. W 1909 roku Jarosław Kaczmarczyk zgłosił się do wojska. Jako edukowany człowiek, mógł win prowesti jednoroczny kurs dla buduczych oficerów. Kursy takie były robione dla młodzieży z bogatych rodzin. Rekrut takiego kursu musiał sam sobie przydbać mundur, zbroju i dżynia. W zamian mógł win wybrati, w jakim oddziale będzie służył. Jarosław Kaczmarczyk wybrał sobie artylerię. Na szkoleniu przebywał w Zagrebiu. Po skończeniu wojskowego kursu wpisany został na listę rezerwy Austriomadiarskiego wojska jako kadet pierwszej brygady lekkiej artylerii. Kariera zawodowa doktora Jarosława Kaczmarczyka jest długa. Żeby zdać egzaminy, musiał najpierw mieć 7 roku doświadczenia. Po roboty w Gracu przeniósł się do Okrągłego Sądu w Nowym Sączu. Późniejsze Kaczmarczyk robił w powitowym sądzie w Przemyśle. W 1910 roku zaczął robotę w prywatnej kancelarii doktora Kryła Czerlunczakiewicza. Następną kancelarią, w której zdobyła swoje doświadczenia, była kancelaria doktora Męcińskiego. Potem wernął zaś do roboty w sądzie, tym razem do Krajowego Sądu w Widny. Późniejsze przeniósł się do Sancza i robił w kancelarii Samuela Goldfingera.

Dianis, ospilna doktora Jarosława Kaczmarczyka, zaczęła się do skoru. Bo jeszcze przed pierwszą światową wojną był win jednym z aktywniejszych rusofilskich dijaczów młodszego pokolenia. Został win dyrektorem lemkiwskiej kasy w Gorleciach. Mał win prestoto możliwość współpracy z takimi grekokatolickimi świaszczennikami jak Teodor Durkot z Ożdyni, Marian Myszkowski z Rostajnoho czy Michał Jurczakiewicz z Czornoho. Po wybuchu pierwszej światowej wojny Jarosław Kaczmarczyk został aresztowany, tak jak prawie wszystkie rusofilskie dijacze, i zaperto go w Nowym Sączu. Nie wysłano go jednak do Talerhofu, lem na front, tak jak i jego bratiu. W karpackich bojach został ciężko ranny i przebywał w szpitalu w Użhorodzie. W tym czasie pisał listy do swoich rodziców, jakie byli internowani w Talerhofie. Dalsze wojenne losy doktora Jarosława Kaczmarczyka nie są nam bliższe znane. Prehrana wojna i rozpad austriomadiajerskiej monarchii dała europejskim narodom możliwość samostanowienia. Lemki w tych niepewnych czasach też zachotyli wypowiedzieć się o swojej buduczności. Doktor Jarosław Kaczmarczyk pomagał organizować wicze w Florencji 5 grudnia 1918 roku. Na tym wiczu deklarowano, że Lemki nie chciał być ani częścią Madiar, ani Polakiów, ani nie należaty do niejakiej Ukrainy. Po wytworzeniu się powitowych ruskich rad doktor Jarosław Kaczmarczyk prowadził ruskie rady w Bilcarewi. Był więc stronnikiem przyłączenia Lemkowiny do Wielkiej Rosji. Polityczne zamieszania w siły Europie dało duże do dumania Lemkam. Dziacze lemkiwskie zdecydowali o próbie przyłączenia Lemkowiny do Czechosłowackiej Republiki, a dr Jarosław Kaczmarczyk popierał to tu ideę. Na posiedzeniu powitowej Ruskiej Rady w Gorliciach Jarosław Kaczmarczyk razem z doktorem Aleksandrem Cichańskim i ojcem Michałem Jurczakiewiczem zostali wybrani delegatami na mirową konferencję do Paryża. Delegacja ta jednak nigdy nie dotarła do Paryża.

21 grudnia 1918 roku Jarosław Kaczmarczyk razem z delegacją Naczelnej Rady Lemkowiny pojechał na Priasiłszczyznę. W trakcie tej wizyty doszło do połączenia Naczelnej Rady Lemkowiny z Ruską Radą Narodową Priasiłszczyzny. Wynikiem tego połączenia było powstanie Karpatoruskiej Narodnej Rady. W marcu 1919 roku dr Jarosław Kaczmarczyk pojechał zaś do Czechosłowackiej Republiki, tym razem do Prahy. Lemkiewska delegacja stretyła się z prezydentem Czechosłowacji Tomem Masarykiem. Prezydent Masaryk nie miał nic obiecaty Lemkam, ale wyraził im swoją sympatię, co do Lemkiew. Po wyjeździe ojca Michała Jurczakiewicza, liderem Lemkiew, został dr Jarosław Kaczmarczyk. Chciał win w tym czasie zagwarantować Lemkam jak najlepszą pozycję ekonomiczną, administracyjną i kulturową na wypadek, jakby Lemkowina musiała ostać w granicach Polski. Na Wielkanoc 1919 roku wojsko otoczyło ciu Bilcarewu. Dokonano rewizji chyży Kaczmarczykiem. Po tym, jak nie znajdeno żadnych dowodów działalności antypaństwowej, wojsko odstąpiło. Po przyjeździe z Ameryki przedstawiciela lemkiewskiej diaspory Wiktora Hładyka, dr Kaczmarczyk jeździł z nim razem do Warszawy. W Warszawie udało się im odzyskać wstrzymaną wysyłkę dariów z Ameryki do Lemkowiny. Dr Kaczmarczyk był też w Ministerstwie Wojskowych Spraw, gdzie interweniował odnośnie bezprawnego rekrutowania Lemkiew do polskiego wojska. Po poklikaniu 12 marca 1920 roku Werchownej Rady Lemkiewskiej Rusy i jej Komitetu Wykonawczego dr Jarosław Kaczmarczyk został jego weduczym. Właśnie ten organ jest nazywany lemkiewskim prawitelstwem. Aleksander Kuryło, wnuk ojca Wasylija Kuryły, potwierdza, że dr Kaczmarczyk pełnił funkcję premiera. Reszta stanowisk ministerialnych nie jest potwierdzona. Komitet Wykonawczy niósł ze sobą wielką nadzieję, ale nie mógł już zmienić losu Lemkowiny.

6 stycznia 1921 roku aresztowano doktora Jarosława Kaczmarczyka za działalność antypaństwową. W procesie bronił go między innymi dr Kryłoczer Lunczakiewicz. Wyrok sądu uniewinnił wszystkich oskarżonych. Po procesie dr Kaczmarczyk dalej próbował organizować lemki. W 1922 roku sklikał zjazd przedwyborczy do polskiego parlamentu. Został w nim wybrany lemkiewskim kandydatem do parlamentu. Późniejsze spory między dijaczami i niska frekwencja w wyborach nie dali mu jednak mandatu. W trakcie służbowej podróży do Ameryki Kaczmarczyk wziął udział w lemkiewskim zjeździe zorganizowanym przez amerykańskich rusofiliów. Pierwszą żoną Jarosława Kaczmarczyka była Aleksandra Cichańska. W 1930 roku wziął win jednak z nią rozwód, co było szokiem dla rodziny i znajomych. Po tym wydarzeniu zmienił wyznania na protestanckie i zasiążenił z Adelą Zawadzką. To wydarzenie sprawiło, że dr Jarosław Kaczmarczyk ciłkom liczył narodowe sprawy. Dalej jednak projawiał przywiązania do swojego narodu, choćby przez to, że syna Aleksandra określił w grekokatolickiej cerkwi w Krenecji. W 1933 roku Jarosław Kaczmarczyk przeniósł swoją kancelarię do Krenecji. Od tego czasu było dwóch lemkiewskich adukatów w Krenecji: dr Jarosław Kaczmarczyk i dr Orest Nachnatyszak. Druga wojna światowa rodzinie Kaczmarczyków przyniosła same nieszczęścia.

0: zastwi śpiew.
1: Jarosław od razu po otrzymaniu informacji o wybuchu winy wyjechał do Lwowa. Lwin w 1940 roku aresztowano ciłu jego rodzinę i wywezeno do Kazachstanu. Na zesłaniu dr Jarosław Kaczmarczyk zachorił na tuberkulos, a jego żena w tym czasie robiła w sobchozie. Adeli Kaczmarczyk udało się dostać wizu dla Polaków i skoro wyjechała razem z synem Aleksandrem do Persji. Na Bliskim Wschodzie Adela z synem przeczekali wojnę i pierwszy rok zaraz po wojnie. Adeli nie udało się już odnajdzie Jarosława Kaczmarczyka i sąd uznał go za umarłego. Adela Kaczmarczyk wydała się drugi raz i wmerła w 1989 roku w Buenos Aires. Syn Aleksander studiował chemię na amerykańskim uniwersytecie w Bejrucie. Potem wykładał na wielu uniwersytetach w Ameryce. Na żal nigdy nie otrzymał informacji, co stało się z jego nianią. Słuchaliście z Lemkiewskiego archiwu w Radiu Ruskiej Bursy LMFM. Paulo Hanas.

Wczera, dnes, zaran. LEM FM na żywo. Słuchaj, peredawaj druhym. LEM FM.

0: Dobry wieczór. Na słuchowisku witam was jak wse Monika Tylawska i zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Piszliśmy dalsze. Wandruwali po lisach, spęcuwali się po wertepach, żeby raz dosyta zadowolić się. Pod wieczór schodyliśmy się do seła, kiedy przed nami mygnęła znajoma dla nas stać. Spod płaszcza czerweniła rożbriunowska westka. Nekoszewicz to? Zwiduju.
1: Tak, win, odpowił Antyp. Lem za czym win heł w horach, precin maje jakse remesło. Tak by si duwał tołdy w kawiarny.
0: Koszewicz szmarł mostytelny pochlad na Antypa i propał w chuszczawyni. Kole zeszliśmy na dorochu, żdał nas mi ulubleny dekan z damamy, kotry tyż przyjechał i razem machnuliśmy do klebanii wirowkę. Uż na mości pryniała nas cygańska muzyka rubajuczym marszykom. Weszliśmy do siny. Damam, zdaje się, znajemy i był rozkład pomieszczeń. One skierowali się do jednych z dwery i znikły. Za nima chodził pity i dekan, ale w tej chwili rozniósł się kryk staroj służki, kotra oznajmiła, że do tej izby muszczy nam ne to, że ne moż wchodyty, ale ne chodyć się. To damska garderoba. Odyszliśmy i pustyli się do inczych dwery. Ale kole ich dekan otworył, przedstawił się nam rozderający serce widok. Sam nieżywy, mertwy, pantarki, pulaszy, kapłony. To był prosektoryj. W naszym rozczarowaniu zwidowaliśmy paru prechodjaczych osób, ale to ty tratyli hołowu i abo nyczne odpowiedzieli, abo radyli zo Słowacka. Najsy lubyt młody pan. I my chotili sy już lubyty, ale my tajuczy się tak od Pontija do Pyłata ne mochli sme najty predmetu lubowy. Tołdy otworyli się dwery i jawił się paroch Warłam. Wysoki, chudawy, kus zadla wysoty prychorbleny w dołchym surduti, z poriadną kluczką, wystajuczą spoza kołnirja i z jeszcze sympatyczniejszyma kluczkami przy czerwikach. Z druhych dwery wyszła parochowa szeroka, rozohrita od kuchennego ognia. Paroch Warłam prosto skierował się do moho dekanczyka i swoima żurawlenyma rukami tak go serdecznie obniał, że cylinder dekana pokotył się łuką po zemle, ale se schowało się w surdut Warłama.
2: Zadusysz, Warłame, wera Boże, zadusysz!
0: Besiduwał dekan, ledwo dychajuczy i szamotajuczy się w rukach parocha. W końcu dekan oswobodził się od obniać boa i Warłam zabił nas do swojego gabinetu, żeby podorożny otriasli się i oddychli.
3: Brate wo Chrysti, besiduwał dekan, jak żyjesz?
4: I tam, i heł, żena jak?
3: Z hitni sprawy łamy.
4: Dity?
3: To siak, to tak.
4: Perebenda?
3: Ot.
4: Wynosy?
3: Piłbidy.
4: A jeszcze prawda, autonomia jak?
3: Na boky.
4: Sławetni, teper daj mi do Stambułku uhorskoho duchanu.
3: A może na peret czaroczku maleńku jak na perstok,
4: chyba już jak na perstok
3: dla pokryplinia. Sliwowyci czy wyszniaku?
1: Znate. Proponowane jady tej pyjte. Koli wyszli zme po napersku domowego wyszniaku, podkreślili czupryny i poprawili krawaty, woszli zme na salu. Stary dekan przyłożył dłoń do oczy i peresmotrył na około zebranych hosty. Na kanapach aeropak starszych dam, a na kresłach girlanda z różowych, pełnolicych, krasnych diłok. Jednak naprotył przedstawił się dla dekana bardzo interesujący wyt. Perez otworeny dweri do drugiej komnaty, wytno było riadamy przy zelenych stolikach łysy hołowy, oholeny lycia, smachlawy twary, stereotypowy koloratkę przy szyi, dalsze biurowy profili i mistowe obleczenia.
3: Brawo, Barlame, besiduwał dekan. Mało naciły i dekanat jest sprosył.
1: Jego hołos poczuli lycia, poodwertali się, przywitali chorom.
3: Panteleimon, wzięli dekana na ruky i ponesli do komnaty zo zelenymi stolikami, gdzie w kińcy zahremiło mnoha jalita i toast, oczywiedno tłustej. Precin uż rik myniat jak taki brawurowy kwartet zyszał się, a jeden rik sprawa ważna, wyliat na stolitia, a czasami i eru stanowyt. W sali wiół perwenstwo honwet. Win perechodył z jednego kruszka do drugiego, od diuczat do starszych dam, żeby ani jeden uchołok, ani jedno serdeczko nie ostało niezaworożone. Były jeszcze osoby nowe, które przedstawiali się jomu, win wse oświadczał, że za najbliższe szczęścia w jego życiu uważat poznajomlinia się z taką personą, przy czym każdy raz jego czupryna nie mohła wernuty do równowagi. I na dneska to już wszystko. Bars serdecznie dziękuję wam, moi drodzy, za uwagę. I na następny odcinek zapraszam oczywiście już w piatnyciu o godzinie 8 wieczór. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Czytała Monika Tylawska. Dobranicz.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała. Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczką w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym chnali twój hołot i rozkisz, i zlist, i żal, i nadziju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Sto szyst i szyst gorleci, sto try i osem polkołyci, lem kiuski hołos w twoich rze. Lem FM.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczów radia. Zaklikuję, ludzie mają możliwość poczuć rodne słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
2: A

LEM FM, pierwsze nasze radio. LEM FM, pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM, rusyńskie radio. LEM FM.

Dobry den, tu Ihor Herbut. Pozdrawiam wszystkich, kotry słuchają teper. Lem FM.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tułem kińskie radio.
0: Lemkiuski głos w twoich uszach.

Jest to taki wers, co strasznie opaczni tłumaczyli. Nie wierzyłem, że przejdzie w naszym słowie, bo to do indy nie można było publikować. I faktycznie niegodni go byli zrozumieli i pomieścili. W nim występuje paru hymnów na prostorii naszej historii. Dzieńczy ma smerć, smerć, lacham smerć. Boże caria chrani, jeszcze znamy i tak dalej. Najdejny wers. Czy pora, pora, czy to smerć, smerć, czy stop, nie ruszymy, czy Boże chrań, jeszcze dasz to. Jak cyganowi na wesilu każą ty synu śpiewaty, śpiewaj! Toto lem synku znaj, że prawdę tma tem, lem lemkowina jedna, lem. Chodili.